Ty osobliwy, ty potrzebny, ty stworzony dla ważnej mety. Ktoś na niebie dowierzył tobie życia. Nie zapomnij się.